0: biamo no a singing cho ya varim by minto wagan rete kuige kereseni a se mambialero a sensemende to korigeria una tua vera to kuegera segeta wiki kiaba korinto yeri tanga ni rireri rube paura korikere kanisa ya ba korinto una tua vera to korigeria ekero paura randia korinto na indabe kavanta soboro sobwo kuege na ime ya Yesu Kristo ekera anganya kurwage ndase ekanisa ya Efeso usaso muchibwe Efeso kogenda korandia na nyoreta mangana kurunyuma emechando ya tigarete aigase kanisa ya Korinto emechande yine rage ndrete ku address bina tuwa chagete rese nieye ase kuoteye na seri tukuria lero ekarore kana ase kanisa ya Korinto wabwato muchando igoro yoko boka kwa Yesu Kristo no koboka kwa wanto ekero yesa kuirani oboruti bwaya senseri akabere abanto mbarenge ne nchiri gose no kwegena ngo monto bori okuro chira selira ba onyiti tokiro beira maraba na nyare kuboka na inde bori amagana ya paura to tebia turanditie na yo maene abanto bagasoa na inde kuba ne kitangutangu one report ye gaikira paulo ngayaya na enda aiga se kanisa ya Korinto omuchando tu anyorire bantu mbatageti kuborora boringa okuboka nkora na kiga kogera paulo akari kurika chapter 15 yegetabu yekigia aba Korinto yeri tangani egera akwanereri nganeri liokuboka abantu mbatigara barase gesunte abantu mbatigara babwate kitangutangu abantu mbatigara batabuga tyogo semeria na kige kogera akarekoreta ringaneri egera aba inyurie una na intu to konyuri bwa semambiye igoro ya mangana manene yo gutoreka wito wakare na kare una tu abeire to kurigereria ekera abantu enchiri engiya ya busuirwe amangana maya yo gutoreka amabanchore ngo chara na rabusuro na ron komerara sabantu abantu buna tore yanko igiri gutura maigiri gwanda teria maya na maigiri gwaya ya moyabo na ya yoko buka kwa Yesu Kristo abana banya sai abami nto bakwa ne irenga onye okuboka nkoyo onye okuboka kwa Yesu Kristo nkwa beto lirorio no kurandia lirorio no kwegena lirori no bokore libwensi to gokora sengencho yo magana yo gutorika wakare na kare tabuatie engencho asobo gimabwaito titobuatie ogo semeria egitogo kora lakini eto ete kwa ina keri guganga paulo wakare kuba inyoria nga Yesu Kristo na abogete na inda akarorekana ne nga kie ya paulo akorikari ruberiga abantu mbaro bamuroje Yesu Kristo bogete na ande barenge moyo na ande akoba inyoringa mbabete kiroli na ende no obara sega tie ito bagandrete ko bakiroringa Yesu maene na bogete asege tabu ekio kia abakorinto 15 ekebungo gya kia ndake rogo tirimbo ogosoma goika paka 19 amangana manene oyo minto ngoto somerale toiwe amangana aya paura koreta asega ti ya bantu be kanisa ya Korinto na asega ti ya itase mambialero aga soma kianda paka 11
1: na kinje na makazo botomwa ndawenera ti koro kwo motomwa ekiagera na chandete kanisa ya nyasaye korenda asobu ya bwa nyasaye na beire buna inde no buya bwa yebore asende tibwa renge bosa korende ko bwa mono na akolire emeremo boeta ni bons boete kose kalinte korende obuya bwa nyasaye obore amona inte gakio nye ninte onyembalia na boigo tokorandia na boigo mwegenete
0: soba na 18
1: 18 goteba naende nabo bakuye ta se Kristo basirire
0: kubinatisa
1: onye nazo bogima obobuoka tose emeretie Kristo irolindwe nabatakatore kubwa abantu bonse
0: bia mono sana Paulo igakare kubainyoria emeremo anyarire kubakagokora are oyorenge gochande kanisa ntumaye to mugano Paulo buna arenge Sauro arenge gochanda ba Kristo lakini akero ba umiranete na Yesu ekera anchiranete amangana yogotoreka ekera amonyorete Yesu Kristo asobugima bwaye niga akorete mereme menene wetania abatomwa bari beri tangani bari 10 na babere barangireti wamo na Yesu lakini bono nere keramis amba abana diwa masase akamonyora Yesu Kristo buno mutori bo bwima bwaye aretire nchiri yogotoreka wakara na karasa abantu amanga naya maya yogotoreka aretire akoriro kurandio konene nakiye kogera kare goteba onyeriro ri Yesu tabogete age kogera na ro mutoriri rirori no nye nere mirime yago kora ne yabusa lakini egatukare koena kerigunga nyasa Yesu Kristo yobogeti gukurwa saba akure nera oretiro gutore kuko nera oretiro gosemeri ukase tore igabana banyasa semambi yabono igotore no gosemeria igatore no kore oko anki yaito igere yo gosemeri okonene ese ngencho yokubuka kwa Yesu Kristo ne abantu arara toraire aseriraba bari torabegenwa nande mambia ekero Yesu akobuye geture ria kuiraneria kabere wansi abara se chimbera mbaboke na baro baba amo na bari bare moyo baumirana na Yesu asamare baegwe mebere meyia bachake ko komoroto ta samare na kogenda so muchiurio kare na kare nyasa uitage andere go toise ni ekero toge andere te koigwa magana ya maya na inche buna na aretire amagana ya na abamintu baguchiko yareta tiganya sa tokonye tuto tuara getango kende gionsi ekerato tange asenge nchi yeme chando yobo gimobo toka genga kwa semeri nko iyo Yesu ito moyale Yesu ito ikaransite se kiroko kyo bonene na ande bugango igango chale go tuoya oyo toiro kwa semeri kwa kare na kare noyo mino oletira magana iyo Daniel Obungu kanisa ya Nyamira Brown
2: biyamona bali mubarura iga waeresire buya amangana iyo una ya Paulo akonyora amangana ya nga Yesu amini akonyora amangana ya nga aba Korinto walikuwa randireti ya alia amangana alikuwa randireti ya aba Korinto igoro yoko voka kwa Yesu Kristo na hende wa irani rekuchimakeka wachake rekorra nga monto ta kwa abo uke na hende ikia ero voka osire ugundire omo elio yeta kocha kuboka wono Paulo nalia kubaligera wanda wa Korinto inga ekene okoboki ngo kwalete gento nkoro na ndi pa Yesu nege netenga okoboki gunkoro na kia kogera ali gete kitabu kia Saburi 16 fungu lake la 10 nkia goteba basomi Yesu ngo baro gosemeria ekiagera ogoku nkolibwa ngobwa tinguru ase abantu begenire na kia kogera ali geta ketabu eke kia ba Korinte ntangani ne ya kabire kwerera ebinte bibyonsi nga kibiko koleka na ende nga ki abantu begenire Yesu bakoba
1: ayeto gontiga wasa bakure kosoto gontiga omochenu arore ogosaleka
2: aye togontiga asabanto ki asabanto bakure elinde orole ogosaleka kwane igo Yesu na baliere tue iranga onyasaye na bwate chinguru chokobokia abakure na kia kogera abogetie omuntu okorokwa Yesu na abogetie omuntu okorokungo Lazaro lakini Lazaro tachoretie omubiro omujia igo yobokire ase omubiro omujia Yesu bwekobogeta ase omubiro omujia Lazaro na bakweta akabokiwa na enda akaboka no mubirulia bwo bwo bwo bwo bwo bwo bwo bwo bwo bwo bwo bwo bwo bwo bwo bwo bwo bwo bwo bwo bwo bwo bwo bwo bwo bwo bwo bwo bwo bwo bwo bwo bwo bwo bwo bwo bwo bwo bwo bwo bwo bwo bwo bwo bwo bwo bwo bwo bwo bwo bwo bwo bwo bwo bwo bwo bwo bwo bwo bwo bwo bwo bwo bwo bwo bwo bwo bwo bwo bwo bwo bwo bwo bwo bwo bwo bwo bwo bwo bwo bwo bwo bwo bwo bwo bwo bwo bwo bwo bwo bwo bwo bwo bwo bwo bwo bwo bwo bwo bwo bwo bwo bwo bwo bwo bwo bwo bwo bwo bwo bwo bwo bwo bwo bwo bwo bwo bwo bwo bwo bwo bw